głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz z możnymi

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Reklamie.
4: You're glowing, you're coloring fracture the light, you can't help but shine.
0: To jest Radio Gra.

0: pełne słońca.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Chciałem ja, czułanym, random game. Random game.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Po reklamie.

Baranowski, Lubię być z nią. To hity pełne słońca w Radiu Gra i mam nadzieję, że wy lubicie być z nami. Mariusz Skłodanowski, kłaniam się nisko i zapraszam na nasze wakacyjne, niedzielne spotkanie. A jak niedziela, to i rekordowe wakacje. Dziś absolutnie wyjątkowe rekordy. A przy okazji, jeżeli i wy możecie się pochwalić jakimiś rekordami, zajrzyjcie na naszą radiową stronę i napiszcie, co wyjątkowego potraficie, bądź jakie macie niezwykłe osiągnięcia. A już teraz gorące życzenia imieninowe przesyłamy dla Wincentego, Radomiła i Makaryna i dołączamy piosenkę Secret Service od Suzy.

0: Rekordowe wakacje z Radiem Gra.
1: Jedni zbierają magnesy, inni winyle, ale Graham Barker poszedł inną drogą. Od 1984 roku codziennie segreguje kłaczki z własnego pępka. Ma ich kilka potężnych słojów. Z kolei pewien Brytyjczyk skompletował ponad 6 tysięcy torebek chorobowych z samolotów, w tym rarytasy z linii lotniczych, które dawno zbankrutowały. Podczas gdy my szukamy na wakacjach lokalnych przysmaków, oni celebrują przedmioty, których nikt normalny nie chciałby mieć w swojej sypialni. Świat kolekcjonerskich dziwactw zdecydowanie nie zna żadnych granic.
0: Rekordowe wakacje z Radiem Gra.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

Hit pełne słońca w Radio Gra. Dua Lipa, Houdini. Jak nie koncerty, to plażowanie. Ostatnio gdzieś pokazała się na jednej z greckich wysp. A wy? Jakie plaże wybieracie? Spokojne, piaszczyste, szalone, zaskakujące. Polskie plaże też to mają, a Travel List i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły listę i taki ostateczny ranking polskich plaż 2026. Całość podzielono na 5 kategorii, by każdy znalazł swój kawałek piasku. Od rodzinnej laby po sportowe wyzwania. Ciekawi jesteście wyników? Proszę bardzo. Zaczynamy od najlepszej plaży dla rodzin. Miejsce trzecie to Łeba. Miejsce drugie Świnoujście. Miejsce pierwsze Ustka. Prawie 20% głosów. Najlepsze plaże dla aktywnych to te w Jastarni, Kołobrzegu i na pierwszym miejscu Świnoujście. A najpiękniejsza Insta plaża. Trzecie miejsce to Gdynia Orłowo. Drugie Świnoujście, a pierwsze miejsce Hell. Do tego zestawienia jeszcze będziemy wracać, a już teraz Cut and Move, Give It Up.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie.

0: Siła przedsiębiorców.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Po reklamie.

0: Uwielbiam ten kawałek Pretenders, Don't Get Me Wrong, czyli kolejny z hitów pełnych słońca w Radiu Gra. To niedziela, 19 lipca. Wracamy do zestawienia przygotowanego przez Travel List i Polską Organizację Turystyczną. Chodzi o najlepsze, najpopularniejsze polskie plaże. Prezentowałem już zestawienie w kilku kategoriach. Czas na plażę najbardziej tętniącą życiem. Tu zdecydowanie wygrywa Kołobrzeg, wyprzedzając Świnoujście i Sopot. Najbardziej klimatyczna dzika plaża to ta w Mikoszewie, która wyprzedziła Wisełkę i Stilo. A plażą roku 2026 zostaje Ustka, która wyprzedziła Świnoujście i Dźwiżyno. A wy, którą z tych plaż już odwiedziliście?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Check it out, check it out.

Radiogra klasyka od The Police, Every Breath You Take. Było o najlepszych polskich plażach, a za chwilę o kolejnych rekordach, także tych plażowych. Zostańcie z nami.

0: Rekordowe wakacje z Radiem Gra.
1: Większość z nas na plaży szuka muszelek, ale pewna Amerykanka postanowiła zawładnąć rynkiem gumowych kaczek kąpielowych. Zgromadziła ponad 9 tysięcy sztuk, tworząc największe na planecie Muzeum Żółtego Piszczącego Ptactwa. Jeśli kiedyś zechce wziąć kąpiel z całym stadem, będzie musiała wynająć miejski basen olimpijski. W tym samym czasie inny pasjonat ustawił w ogrodzie ponad 500 drogowych pachołków, tworząc największy prywatny plac remontowy. Kiedy jedni kolekcjonują z dumą, inni stawiają na przedmioty, które zazwyczaj chcemy omijać szerokim łukiem.
0: Rekordowe wakacje z Radiem Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Roxy i Faust na szeroką wodę, a teraz w Radio Gra na głęboko, a może na najczystszą wodę. Kolejny ranking wakacyjny, tym razem według ekspertów National Geographic Traveler oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przygotowano listę najczystszych jezior w Polsce. I są to, uwaga, jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Bory Tucholskie. W zestawieniu wyróżnia się jako bezkonkurencyjny lider pod względem najbardziej przezroczystej wody. W jeziorze tym widoczność sięga nawet kilkunastu metrów, przez co bywa porównywane do akwenów na Malediwach. Na drugim miejscu jezioro Budzisławskie z Pojezierza Gnieźnieńskiego, również z krystalicznie czystą wodą. No to brzmi jak doskonały plan na kolejny wakacyjny weekend. A w Radio Gra już teraz Luis Fonsi, Despacito.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
9: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
14: Po reklamie.

0: Shakira, Daj Daj w Radio Gra. To niedziela, 19 lipca. Tego dnia urodziny obchodzą Brian May, gitarzysta zespołu Queen, oraz polski głos Christian Ochman. Tego dnia urodzili się także Vitalij Kliczko oraz Manuel Akanji, szwajcarski piłkarz. A propos, za kogo będziecie trzymać kciuki w dzisiejszym finale? Dziś także urodziny obchodzi Benedict Cumberbatch, brytyjski aktor filmowy i teatralny, znany chociażby z ról Sherlocka Holmesa czy Doktora Strange'a. Jeżeli wy macie dziś swoje święto, imieniny, urodziny bądź rocznicę, wszystkiego najlepszego i specjalnie dla was już teraz wideo. Wszystko jedno.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Rekordowe wakacje z Radiem Gra.
1: Świat pasji bywa zaskakujący. Pewien Niemiec posiada ponad 600 różnych tosterów. Gdyby włączył wszystkie naraz, prawdopodobnie wyłączyłby prąd w całym swoim mieście. Z kolei inna kolekcjonerka zgromadziła ponad 19 600 gumek do mazania, choć żadna z nich nigdy nie starła ani jednego błędu w zeszycie. Do tego dołóżmy Amerykanina, który posiada ponad 20 000 oryginalnych pudełek z grami wideo na każdą znaną konsolę. Niektórzy kolekcjonują chwilowe emocje, inni zbierają przedmioty, które przetrwają wszystkie technologie.
0: Rekordowe wakacje z Radiem Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Hi, Where Is My Husband w Radiu Gra. Wiecie, że mamy kolejny modny trend, tak zwaną francuską niedzielę. To sposób na to, żeby po prostu nie zwariować. Podczas gdy często traktujemy niedzielę jako przedłużenie tygodnia, czyli czas na pranie, sprzątanie, nadrabianie zaległości, Francuzi postawili na święty spokój. A idea jest prosta. Wyłączasz budzik, odcinasz się od maili i przestajesz mierzyć dzień liczbą odhaczonych zadań. Francuska niedziela to czas bezcelowego spacerowania, długich lunchy, które kończą się wieczorem, albo czytania gazety przy stygnącej kawie. Absolutnie bez patrzenia na zegarek. A więc to ma być taki dzień nic nie robienia. To jak? Zafundujecie sobie dzisiaj francuską niedzielę? My do tego wam fajnie zagramy. Paula and Chiara, vamos a bailar.
1: Słuchasz Radia Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: O reklamie.
10: Let's go, girls.

0: Another Talk to You to hity pełne słońca w Radiu Gra. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc co? To nie był aż tak zły mundial, jak się o nim mówiło? No pewnie. Przebiegał pod znakiem kontrowersji sędziowskich, afer i tak dalej. Ale piłkarsko, zwłaszcza na koniec, prawdziwa śmietanka. Dziś wielki finał o 21 czasu polskiego, pojedynek Hiszpania kontra Argentyna. Kto będzie lepszy? Mistrz Europy czy aktualny mistrz świata i mistrz Ameryki Południowej? No i kilka tych historycznych rekordów, które zapewne padną jako najmłodszych piłkarzach, czy oczywiście Lionela Messiego, który będzie drugim po Cafu piłkarzem, który wystąpi w trzech finałach Mistrzostw Świata. A wy za kogo będziecie trzymać kciuki? A już teraz w Radiu Gra Morris Desire.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Rekordowe wakacje z Radiem Gra.
1: Swędzenie pleców w niedostępnym miejscu to dramat, z którym pewien lekarz wygrał, tworząc kolekcję ponad 700 różnych drapaczek ze srebra i drewna. W tym samym czasie inni zbierają ponad 100 tysięcy całkowicie przegranych zdrapek, bo dla nich to nie śmieci, a droga do sławy. Do tego dodajmy kolekcjonera ponad 11 tysięcy tabliczek nie przeszkadzać z hoteli. Facet stworzył swoją własną twierdzę ciszy. Od drapania po przegrane losy kolekcjonerzy pokazują, że pasja nie potrzebuje logiki, by sprawiać frajdę.
0: Rekordowe wakacje z Radiem Gra.

0: Reklama.
1: Marian,
2: a?
1: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.
16: To ja.

0: Szyzek, Call My Name w Radio Gra. Po krótkotrwałych powrotach upałów teraz spadek temperatury, a w przyszłym tygodniu w naszym mieście będzie jeszcze chłodniej z przewagą pochmurnej, nawet deszczowej aury. Ale pewnie upały wrócą do nas prędzej czy później. A jak upały, to oczywiście i pragnienie. I tu ważna informacja. Koniec z dylematem. Woda z karty czy darmowa kranówka? Resort klimatu szykuje zmiany w przepisach, które mogą zmienić zasady gry w polskiej gastronomii. Projekt o opakowaniach zakłada, że lokale z miejscami siedzącymi będą musiały serwować bezpłatną kranówkę na życzenie klienta. Mówimy o 0,5 litra wody na osobę. A jaki jest cel? Oczywiście ograniczenie plastikowych odpadów. Dla klientów to ulga dla portfela, dla restauracji, logistyka naczyń, zmywania i obsługi. Przepisy mają wejść w życie 12 sierpnia, choć ustawa wciąż czeka na finalną ścieżkę legislacyjną. A w Radiu Gra już teraz Master Boy, La Ola Hand in Hand.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Zone Słońca.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: Eddie Watto w Radio Gra i Love My People. Kto kocha futbol dziś wieczorem przed telewizorem, a kto kocha polską muzykę rockową lat 80. pewnie w drodze do Jarocina, gdzie na zakończenie tegorocznej edycji specjalny koncert Moja Krew, Twoja Krew, na finał którego pewnie pojawi się kultowy utwór Moja Krew z repertuaru Republiki. O szczegółach mówi Zbigniew Krzywański.
1: Ja pierwszy raz to powiem, bo cały czas do tej pory to gdzieś tam w wywiadach tego unikałem. Ale dzisiaj mogę powiedzieć tak, wystąpi w mojej krwi Jacek Bończyk jako ten, powiedzmy, wokal, który wprowadza całą piosenkę, natomiast bardzo szybko się pojawimy. My, pojawi się Michał Wiraszko, pojawi się większość uczestników koncertu Moja Krew, Twoja Krew z tej tracklisty. No i będzie to wykonanie, no ja mam wrażenie, że ciarki niejednej osobie na plecach się pojawią. Nie będę zdradzał szczegółów, ale naprawdę będzie atrakcyjnie. Jeszcze tak nigdy z piosenką Moja Krew nie było.
0: To co? Kto udaje się do Jarocina?

0: Roma, Roma, my Gaga, ooh la la, what your bad romance.
1: Radio Gra, hit pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Rekordowe wakacje z Radiem Gra.
1: Kończymy nasze zestawienie dziwactw. Mamy dentystę, który zbiera ponad 2000 past do zębów, w tym te o smaku wędzonego boczku, oraz pasjonata 3000 zabytkowych budzików. Gdyby zadzwoniły naraz, wstrząsnęłyby fundamentami bloku. Na deser zostaje kolekcjonerka 5000 szklanych kul śnieżnych. Choćby za oknem panował największy upał, u niej zawsze jest chłodno i bajkowo. Kolekcjonerzy udowadniają, że każda kropla wody czy każdy budzik ma swoją historię. A wy co zbieracie w te wakacje?
0: Rekordowe wakacje z Radiem Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
11: Po reklamie.

0: Smith,
1: My Smith, nice to meet you w Radiogram. Mariusz Składanowski, aż dziękuję za uwagę, za kilka wspólnie spędzonych godzin, za wspólne śledzenie rekordów. Mam nadzieję, że te najbliższe niedzielne godziny będą dla was wyjątkowe, no bo i taka będzie muzyka w Radiu Gra. Wieczorem natomiast wielkie piłkarskie emocje, czy będziemy śpiewać Eviva Espania, czy krzyczeć co ty robisz Argentyno? Przekonamy się i pewnie tutaj wasze sympatie będą podzielone porówno. Ale zanim to nastąpi, to już za chwilę po 13 na naszej antenie pojawi się Sylwia Pawłowska i już teraz zapraszam w jej imieniu. Udanej niedzieli!

0: uscite pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

To hity pełne słońca i Radio Gra. Dzień dobry, popołudniowo. Jeżeli ten weekend wybił was trochę z rytmu, no to przypominamy, jest niedziela. Dzisiaj nigdzie nie musicie pędzić, możecie sobie jeszcze odpocząć. Ale nie tylko odpocząć, ale także nacieszyć się tym wakacyjnym popołudniem. No to co? To może zrobię nam wszystkim kawę, no bo co to za popołudnie bez kawy? Sylwia Pawłowska, dzień dobry.

No i od razu słychać, że to są hity pełne słońca. Britney Spears w radiu gra. Pora obiadowa w niedzielę trwa, a my Polacy lubimy obiady. Na niedzielne talerze najchętniej wrzucamy klasyki, czyli rosół, pomidorową, no i schabowy, one wciąż rządzą, a ziemniaki i surówka, no to wiadomo, to już takie obowiązkowe must have obiadowej mody. Ale uwaga, internety oszalały i mają teraz nowego faworyta.

0: i tak to można gonić lato. Selena Gomez w Radiu Gra. Co macie dzisiaj na obiad? Jeżeli szukacie pomysłu, proszę bardzo, wrzucamy nowy makaronowy hit, czyli spaghetti al limone. To taki włoski klasyk w odświeżonej wersji. Potrzebne są 4 składniki: zmrożona cytryna, masło, parmezan i czarny pieprz.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Później wszystko mieszamy, no i wychodzi cytrusowy sos, a w głowie włoskie wakacje. Także dajcie szansę takim cytrynowym kluchom.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.

No i tak gramy przed 14. Zresztą u nas zawsze leci coś, co lubicie. To Taylor Swift, tu Radio Gra. Odliczamy wspólnie czas do wielkiego mundialowego finału. Kto waszym zdaniem zgarnie ten najgrubszy puchar? Hiszpania czy Argentyna?

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania.

0: kolejna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.

Warto być zawsze tylko sobą, Doda. No i tekst, który chyba dobry jest na każdy dzień. To Radio Gra, kłaniamy się pięknie. Szkoda, że w radiu nie widać. Mamy niedzielne popołudnie, dzisiaj 19 lipca. Jutro obchodzimy Dzień Księżyca, bo dokładnie 57 lat temu Neil Armstrong jako pierwszy człowiek na świecie postawił swoją nogę na srebrnym globie. Jeżeli planujecie spacery wieczorem, no to patrzcie w górę. Może gdzieś tam zobaczycie ślady butów z 1969. Sylwia Pawłowska, witajcie!

The Colors Italo Disco, a teraz zabieram was w góry, nasze polskie góry. Jak się wybieracie, to na pewno wrócicie z jakąś maskotką. No, taka tradycja. A co w tym roku turyści znajdą na każdym zakopiańskim straganie? Nie, to już nie jest pluszowa gęś. Nawet kapibara musiała się trochę przesunąć, żeby zrobić miejsce nowej gwieździe. A kto jest tą nową gwiazdą? No, nie uwierzycie.

0: Hity pełne słońca i London Beat w Radiu Gra. No to teraz zabieramy was w Tatry, bo jak donoszą nasi donosiciele w Zakopanem, tegorocznym hitem na tamtejszych straganach już nie jest pluszowa kapibara, tylko uwaga, pluszowy łoscypek. Maskotka Serbii, rekordy popularności, ale spokojnie, góralska klasyka też trzyma się całkiem nieźle. Ciupagi i góralskie kapelusze wciąż są na topie, czyli w tym sezonie można wrócić z Zakopanego i wyglądać albo jak baca, albo jak ser. No, Zakopane, ty to masz styl.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa /2.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Taki muzyczny letniaczek w Radiu Gra to Offenbach, idealny na zmianę wakacyjnych turnusów. A tak swoją drogą jedziecie, czy wracacie z urlopów? Uważajcie na drogach i pamiętajcie, że czasami w trasie też trzeba trochę odpocząć.
1: Słuchasz Radia Gra FM.
0: W takim razie przed 15 jeszcze news dla tych w trasie i dla tych na wakacjach. Słuchajcie, skontrolowano wakacyjne jagodzianki. No i okazało się, że w bułkach jest zdecydowanie mniej jagód niż powinno być. No i teraz co? Teraz na wakacjach zamiast liczyć skrupulatnie kalorie, będziemy liczyć jagody.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1.

0: bólem, będący konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

Mundialowa Szakira tu, Radiogra na zegarach. A zresztą, kto by tam liczył czasy w wakacje, wystarczy, że jesteśmy gdzieś tak po 15. No to co? Gotowi na kolejną godzinę niedzielnego popołudnia? No to lecimy. Sylwia Pawłowska, witajcie.

0: Hity pełne słońca i Sandra w Radiu Gra. Taki zmienny pogodowo tydzień za nami. Było i burzowo, i deszczowo, i upalnie. No i niestety chłodno też było. Tam na górze chyba nie mogą się zdecydować, czy nas upiec, czy lepiej nas zamrozić.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
1: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania, bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra. I love it.

Klasyka gatunku Polianka w Radiu Gra. Słuchajcie, mamy to, wiemy, jaki jest sekret Włochów na upały. Uwaga, to jest mop, wiadro zimnej wody i ani grama klimatyzacji. Rano wystarczy wymyć podłogę zimną wodą i pozwolić, żeby woda sama sobie wyparowała, a wtedy podobno gorąco dosłownie wyparuje razem z nią. Włosi polewają też chodniki przed domem, nie tylko po to, żeby były czyste, ale i po to, żeby było chłodniej. Proste, tanie i z klimatem La Dolce Vita.

0: Kobiety pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Wcześniej Damiano Dawid, teraz Urszula. Takie fajne wakacyjne granie u nas. Letnie, ale gorące. Co dalej z tą pogodą? Pytamy synoptyków. A co oni na to? No, będzie ciepło, czasami wręcz upalnie, bardzo słonecznie, tak mówią, ale będzie też pochmurno, chłodno i deszczowo. Także pogoda w tym roku miksuje jak dobry DJ, no więc bawcie się tego lata, no bo wakacje wciąż grają na pełnej.

0: zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Po reklamie.

Tina, dobra na każdą wakacyjną pogodę i niepogodę, a wakacje to taki specyficzny czas, kiedy nie zawsze wiemy, jaki jest dzień tygodnia, ale chyba dobrze nam z tym, prawda? Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. A ta godzina u nas zapowiada się grubo, zaraz Olivia Adams, później Toto, a teraz Mylene Farmer, no i tak brzmią hity pełne słońca w Radiu Gra.

0: Toto i hity pełne słońca w Radiu Gra. A jak tam u was po tej drugiej stronie radia? Zatrzymajcie się na chwilę, no bo to w końcu niedziela. Statystyki pokazują, że w niedzielę najlepiej odpoczywa się w wygodnych dresach, no i bez wyrzutów sumienia. Jeżeli też tak robicie, no to kochani, jesteście w wakacyjnym trendzie.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra. Nie!

0: Katy Perry w Radiu Gra. Sezon na czereśnie właśnie się kończy. Jeżeli lubicie, no to sobie nie żałujcie. A tymczasem w Tatrach zakwitła wierzbówka kiprzyca. To jest taka fioletowa roślina, taki górski zegar, który pokazuje, że połowa wakacji za nami, lato powoli skręca w stronę jesieni, a natura już szykuje swój jesienny outfit. Tak, też uważam, że to stanowczo za szybko. No więc łapcie czereśnie i wyciskajcie to lato, póki jeszcze można.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
7: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Te Okaira i hity pełne słońca w Radiu Gra, a teraz trochę plotek. Podobno Michał Wiśniewski rozstał się właśnie ze swoją piątą żoną. Piątą żoną Polą, ale to nie koniec dram i zwrotów akcji. Mówi się, że lider ich troje wrócił właśnie do Mandaryny. A ta Mandaryna była jego drugą żoną, zaraz po Magdzie FM, ale przed Anią Świątek, która była trzecia.
1: Radio Gra FM.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: odbiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
0: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po reklamie.

0: od dawna to wiem.
1: No i tak pięknie się zrobiło męskie granie orkiestry, a za chwilę Simply Red, a w kalendarzach druga połowa lipca, która zapowiada się bardzo widowiskowo.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Widowiskowo, bo lipiec z wibracją siódemki daje nam emocjonalne trzęsienie ziemi. Czeka nas emocjonalna rewolucja, głęboka analiza i dążenie do prawdy. Ale co jak co w tym dążeniu do tej prawdy, to my mamy już czarny pas. Sylwia Pawłowska, dzień dobry.

0: Artur Gadowski i Hity Pełne Słońca prowadzą was wszystkich bezpiecznie na miejsce, a my mamy niedzielne popołudnie, a to jest najlepszy czas na te małe i duże przyjemności. No właśnie, a propos przyjemności, czy na wakacjach jesteście rozrzutni, czy raczej oszczędni? Pomyślcie, zaraz wracamy.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
6: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.

0: tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz radia. Gra.

0: Bianka zagrała w niedzielne popołudnie w Radiu Gra, ile my Polacy wydajemy na wakacjach. Badacze już nie muszą zaglądać nam do portfeli, no bo wszystko widać na paragonach z lodziarni i smażalni. No i co im wyszło? No, wyszło, że połowa z nas średnio podczas urlopu planuje wydać na przyjemności ponad 1000 zł.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: No i nieważne, czy to dużo, czy to mało, wakacje mają swoje prawa, oszczędzanie odkładamy na wrzesień.

0: Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: A my wszyscy jeszcze żyjemy mundialem. Wczoraj Anglia zagrała z Francją, dzisiaj Hiszpania zmierzy się z Argentyną, a jutro jak wstaniemy, to i tak okaże się, że decyzją FIFA wygrały Stany Zjednoczone. Także nie ma się co nakręcać, tu może nas uratować tylko spokój. Sylwia Pawłowska.

0: rana. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

0: uwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
0: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
0: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl.
10: To zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
1: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
5: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
7: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi

0: wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
0: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Media Expert, taniej masz. Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: sama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this.